yatia tum owiana no odin nanso esese yekọ enti yebekọ affiliate stations ohania duonu mienu ena yenu etusa awia yi woni a yensa aka wonmo amane na wotwe mu nyina no yenkọ ne nkotie de wode ena mensa aka minu abema nana